mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie,

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: David Guetta to taki człowiek, który dobrze, że z nami jest od samego rana. Słuchajcie, oczywiście RMF Max.
1: Mówimy wam od samego rana dzień dobry. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek,
0: Mateusz Marek.
2: No i razem z Davidem Guettą, no ja się czuję nastrojona na przykład do biegania, także nie wiem jak wy, ja biegnę po kawę.
1: A ja bym się nastroił do tego, żeby jeszcze puścić Rihannę. Co by
0: ja
1: na to?
0: Bym sobie postał i pobiegał w myślach, bo to też jest fajne.
2: To pobieg. No i to jest plan.
1: Póki co chodziłeś mi po głowie, a teraz jeszcze będziesz biegał.
2: Rihanna, don't stop.

0: I to jest poranna moc, energia, której potrzebujecie. Wstawaj, nie udawaj, to Armin van Buuren i Everlasting. Tak bardzo zagramanicznie nam się zrobiło. Od tego nas macie w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Italia, Espania i Grecja.
0: Si, senior, si.
1: Nie wiedziałem, jak jest Grecja po grecku. To najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o wakacje 2026. Z tego, co czytamy, najbardziej zyskują na popularności z kolei Albania albo Bułgaria. Z tego, co czytamy, tak samo w
2: internecie.
1: Wiecie,
2: jakie jest najpopularniejsze miejsce, gdzie byli wszyscy na wakacjach?
0: No.
2: No gdzie? No, w hotelu, nie?

0: Zawsze, zawsze dobrze brzmi o poranku. To kawałek In My Mind, to Dainoro, to Gigi D'Agostino w RMF Max. Nie śmiejemy się, tylko opowiadamy.
1: Legenda, legenda. Mordeczki, jesteśmy z wami od rana, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili i pomysł na zabawę, Natalia, proszę bardzo.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy to jest zabawa, bo to jest poważna sprawa, bo wakacje się już kończą. Mamy ostatni piątek wakacji i ja to sprawdziłam. Ja sprawdziłam cały internet wzdłuż i wszerz i trzy razy nawet i przez te wakacje ani razu żaden portal nigdzie nie pisał o złotym pociągu.
0: A zawsze co wakacje złoty pociąg wracał.
2: Dokładnie.
0: To prawda.
2: Wracał jak złoty pociąg. To jest niesamowite.
1: I w związku
2: co, nie wiadomo co właśnie. No.
1: Jest pytanie, słuchajcie, uzupełnijmy braki, wypełnijmy lukę.
2: Dopełnijmy przepowiednie.
1: Nagrajcie nam na Messengerze RMF Max albo na Instagramie głosóweczkę. Gdzie jest złoty pociąg?
2: Czekamy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, to mogą być plotki, to mogą być potwierdzone informacje. Chcemy ruszyć z poważnym śledztwem jeszcze przed godziną 6.
0: Jesteście najlepszymi reporterami RMF Max. Poranna ekipa zawsze da radę. Gdzie jest złoty pociąg? Głosówka.

0: Dawid Podsiadło, Zamula, ale jeszcze tylko troszkę. Zresztą Zamula bardzo ładnie i za to jesteśmy mu wdzięczni. Na błysk w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ale ekipa RMF Max reporterów jest od samego rana gotowa za to, żeby relacjonować, gdzie może być złoty pociąg, bo siedzimy i zastanawiamy się od samego rana w ten ostatni piątek wakacji. O co chodzi z tym złotym pociągiem,
4: nie?
3: Nie
4: mam w plecach, nie wiem.
0: No ja właśnie. Zobaczyłam nawet dzisiaj nagłówek, bo otworzyłam przed momentem gazetę i jest nagłówek, że pociąg nam odjechał, ale nie chodzi o złoty pociąg, tylko jakieś tam olimpijski, medale, coś tam.
3: Ale tego. Za to Robert może mieć trop. Posłuchajcie Roberta.
5: Ja bym sprawdził za lodówką. U mnie jak czegoś długo nie ma, to pewnie sam znajduje się za lodówką.
4: No, no pewnie bykła, albo pralka wciągnęła, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale pralka to by wciągnęła, no nie wiem, max dwa wagony.
3: Z
0: a co z resztą?
3: No właśnie, to jest to pytanie.
0: Pół zagadki rozwiązane. Co z resztą? Ja się
3: 7 po 6.

0: 6.15, najlepsze hity przez cały dzień w RMF Max, to Robin Schulz i Barb z numerem Better Times. No ale właśnie, jest 6.15.
1: No nie, słuchajcie, niesamowite rzeczy na niebie, zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, coś, co się dzieje raz w roku.
2: Nie, no, ale to już księżyc, były,
1: księżyc. No i tu właśnie taka historia, że ten księżyc też już był.
2: No, no właśnie, tak nieśmiało chcieliśmy wam dać cynk, że no kochani, przespaliśmy to wszyscy razem, ale spoko, tak jak to zwykle bywa o tej porze dnia, czyli tak bardziej w nocy niż w dzień, to było tak z grubsza ciemno, no.
0: I tak byście nic nie widzieli i byście nie wrzucili tego na Insta. Dajcie spokój.
3: Reklama. Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
4: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
3: Milk Patrol!
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
16: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
15: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
16: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
15: A dotacje?
16: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
15: Daj numer.
16: 530 944 444.
12: I po reklamie.

0: To jest piosenka dla wszystkich słuchaczy RMF Max i dla słuchaczek oczywiście też. Wszyscy macie styla i wszyscy jesteście fajni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Co się śmiejecie?
3: Nie, to prawda.
0: Tak jest, ja mówię same fakty, szczera prawda, prosto w oczy i mikrofon.
3: Ja się uśmiecham po prostu.
4: Język faktów.
0: I to dokładnie, jest ze wszystkich
3: języków wybraliśmy, ale też przy okazji wybraliśmy internety, więc baczność, ponieważ jest koniec Pantery po 30 latach.
4: Co
3: Pantera, dla tych wszystkich, którzy nie są wtajemniczeni w wojskowe tematy, to jest kamuflaż i wojsko w końcu zmienia ten kamuflaż i będzie zupełnie nowe umundurowanie.
0: Czekaj, czy chodzi o te zielone takie ciapy, co mają na spodniach?
3: Dokładnie, to
0: okay,
3: o to chodzi.
0: I to się zmienia.
3: Tak jest.
0: A nowa jakie, kolekcja wchodzi, rozumiem.
4: Jakie będzie nowe umundurowanie? Patrzę, tak patrzę, przyglądam się, kurczę, i nie widać. Dobry ten kamuflaż.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Idealny na grzyby. Po prostu, więc jeżeli chcecie być niewidoczni na grzybach, nowy kamuflaż wojskowy. Tobi Romeo.

0: najfajniejsze rzeczy w życiu to są takie rzeczy, na które trzeba trochę poczekać, na Martina Garrixa i Eda Sheerana. W sensie na wypuszczenie tego numeru trzeba było poczekać parę dobrych lat, bo panowie się troszeczkę zagapili, ale słuchajcie, 6:39 i są takie rzeczy, na które o poranku też bardzo czekacie.
1: Wiemy, że czekacie na to, żeby się z nami pobawić, bo wy uwielbiacie nam wysyłać głosówki i bez was absolutnie ten program nie istnieje.
2: I masz okazję wbić się teraz na antenę, a sprawa jest prosta, która poprawi wszystkim samopoczucie i zdrowie.
1: Co chodzi?
2: Trzeba
1: sobie ziewnąć, człowieku. Nagraj nam, jak super fajnie ziewasz. Zobacz, jakie to jest proste, bo wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz nam głosówkę po prostu jak ziewasz, a my potem to puszczamy na antenie. To będzie super program.
2: I widzisz, jaki zadowolony, zadowolona, jak widzisz, wiedział, że cała Polska se ziewnęła akurat przez ciebie.
1: Dzięki tobie. Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Gdy głód cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe. Wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy. Gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: danych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Alex Warren i jego Passenger. Człowiek od razu się uśmiecha, ale też dlatego, że może wygrać bilety na Fire Festival.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
2: Właśnie miałam mówić, że Alex Warren się cieszy, bo ten Passenger ma bilety, ale my też mamy bilety, tylko nie na autobus, nie na tramwaj, nawet nie na pociąg, ale na Fire Festival i to fajne bilety, na fajny line-up i wiemy chyba, do kogo mają szansę trafić.
0: Być może one powędrują do Artura, tylko najpierw Artur musi powiedzieć tytuł piosenki, o który pytaliśmy, który jednocześnie opisuje twój poranek. Artur, co to jest za piosenka?
3: Cześć, witam wszystkich. Mieszanie jajecznicy przy żony spódnicy.
2: Czy spódnica żony ucierpiała w tym zdarzeniu?
3: Nie, na szczęście nie, ale jajecznica już gotowa.
0: Ale wiadomo, że przy okazji Artur na pewno jest spod Legnicy. Ale nie będziemy o Legnicy rozmawiać teraz, Artur, tylko będziemy rozmawiali na tematy wydarzeń, które się wydarzyły wczoraj. Quiz wiedzy z wczoraj. My zadajemy dwa proste pytania, ty odpowiadasz i jeżeli odpowiadasz dobrze, to my dajemy ci 4 bilety na Fire Festival. Gotowy?
3: Gotowy, jak najbardziej.
4: Wczoraj Tymoteusz Puchacz, który gra w Sabach Baku w drużynie z Azerbejdżanu, dowiedział się, że zagra w Lidze Mistrzów, między innymi z Barceloną, Arsenalem czy Manchesterem United. W związku z tym pytanie, pokaż jak robi sowa.
2: Pięknie zapuchane, pięknie.
0: Brzmi jak puchacz, no rzeczywiście. Drugie pytanie.
2: Wczoraj internet zapłonął. Okazało się, że aktorka Joanna Jabłczyńska nie zagra w kontynuacji komedii romantycznej nigdy w życiu, chociaż miała tam zagrać. Pytanie do ciebie. Z czego robi się jabłecznik?
3: Jabłuszek.
0: No z jabłuszek, tak jest! Artur, lecisz...
3: Ale jeszcze co do jabłecznika, wczoraj też był robiony.
2: No, to masz na świeżo. Idealnie. Quiz wczoraj tak nigdy jest. Nie jest bardziej aktualny niż tu. No.
0: Artur, jajecznica i jabłecznik, mniam.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A u nas już teraz Zalia, która też na Fire Festiwalu się pojawi.

0: Tak, żeby się dobrze wchodziło i spokojnie do pracy przede wszystkim. Zalia i Tylko kochaj mnie. Jest 5 minut do godziny 8, a to oznacza, że za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Koniecznie posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czekają na Ciebie wyśmienite, świeże żeberka wieprzowe, paski mięsne. W super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Policjalne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak rozgrzana łąka.
6: Jak ognisko na działce.
5: Jak wypad nad wodę.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Podlasie 97,5 FM.
10: Ósma na zegarach, to znak, że w RMF Max czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni. Alerty mają obowiązywać od południa do 20. Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu. Kto będzie mógł z niego skorzystać?
11: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
10: Tyle Michał Dobrołowicz. Teraz kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
12: Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co.
10: Wiadomo, tyle Paweł Żuchowski. Ja tylko dodam, że nazwa jeziora Ontario ma więcej niż 400 lat. Jest starsza od na przykład deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro w Juracie rozpocznie się weekendowe spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 osób w wieku od 18 do 26 lat. W programie debaty, spotkania, zajęcia sportowe i koncerty. Dużo kontrowersji wzbudził udział Skolima. Część komentatorów skrytykowała zaproszenie piosenkarza kojarzonego z muzyką rozrywkową i wulgarnymi tekstami na wydarzenie organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jeszcze krótka informacja z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno. W miejscowości Złotopole zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tu ruch wahadłowy.
13: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: No jest wielka radość. Dwa polskie kluby wywalczyły awans do piłkarskiej Ligi Europy. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi.
14: Przebrnęliśmy przez te eliminacje i zagramy w Lidze Europy. No, świetne to jest.
10: Mówił naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu trener Jagi Adrian Siemieniec. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły za to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polscy koszykarze przedłużyli znakomitą passę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Rydze reprezentację Izraela 106-86. W Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze o 20:30. Zmierzą się ze Słowenią.
13: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Koniec wakacji, ale na pewno nie lata. Przed nami ciepły i w wielu miejscach bardzo pogodny dzień. Słońca dzisiaj nie zabraknie, chociaż na zachodzie po południu i wieczorem może delikatnie pokropić. Dziś można założyć przewiewne ciuchy. 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Krakowie prawie 30 stopni, w Zielonej Górze 31. No a w weekend, jak to często bywa, pogodowe niespodzianki, będzie już chłodniej i w wielu regionach z przelotnymi opadami.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
6: RMF Max. 3 minuty po 8 to jest ostatnia szansa, żeby się rozbudzić i lato też nam daje ostatnią szansę, moi drodzy.
15: Jeżeli chcecie wywieźć pranie do kogoś, to najlepiej dociec do Krakowa. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
16: A prasowanie dalej w domu.
15: Dub Dogs, How Does It Feel, a to Wstawaj, nie udawaj. Siema.

0: Kochani, ja wiem, że ten numer się bardzo wkręca. Florida, T-Pain, kawałek Low, ale tak jak panowie tam rapują, nie schodźcie nisko, bo jeżeli pamiętacie, kiedy ten numer wychodził, to wam coś może strzelić w kolanie, w krzyżu. A do fizjoterapeutów są kolejki, wiemy coś o tym.
1: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
1: Poranek w RMF Max bawi i uczy i też tak przyglądamy jest. Dla was internet, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z ciekawostkami. Do Polski się zbliżają upały, tak? Będzie cieplutko.
4: Ma być, ma być.
1: Ale no też jest dramatyczna sytuacja we Włoszech. Jest tam bardzo gorąco, do 45 stopni na Sycylii, a w nocy nawet 33 stopnie. Za to wyobraźcie i sobie nawet nie przypominajcie kogoś, nie angażujmy się w to, ale
4: ludzie,
1: tak jest.
4: Przede wszystkim trzeba przestawić łóżko, żeby nie było w kącie.
1: Czemu?
4: Bo tam jest 90 stopni.
1: Yes.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
4: Czy mam teraz wypuścić taką ciszę? Świerszczę?
1: Nie, niech leci fuka i liwka.
4: Chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. Pamiętajcie o tym łóżku. Przestawcie je sobie. Pod wentylator, wystarczy.
0: Filip, co my byśmy bez ciebie zrobili? Naprawdę, ja nie wiem.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wiemy, że stukacie w kierownicę, wiemy, że śpiewacie. Bo tak działają właśnie hity na maksa, które gramy wam przez cały dzień. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, 20 po 8, RMF Max i roboty.
1: Słuchajcie, właśnie może wszystko jest dobrze, ale nie u robotów. Za nami drugie igrzyska olimpijskie robotów humanoidalnych. One tam miały bardzo różne zadania. Był na przykład chiński robot, który przebiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Ale ja bym się chciała skupić na zupełnie innym robocie. Podczas konkurencji podnoszenia ciężarów robot próbował podnieść sztangę o wadze 15 kg. W momencie próby uniesienia tej sztangi nad głowę, jego stawy kolanowe i serweromechanizmy odmówiły posłuszeństwa i się rozładował na amen.
2: Wyrobotował się, tak?
1: Wyrobotował się świata.
2: Ja to widzę.
3: I feel you, bro. No, jeszcze nigdy roboty nie były tak blisko ludzi. Ludzi po 30.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Paca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour w sumie
9: najlepszy jest. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na podwórku,
14: na imprezę,
15: na koncert.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Zerosów to jest to, co kochamy najbardziej. Odzywają się w nas bardzo nostalgiczne nuty. Stereo Love, Edward Maja, Wika i Gulina. Swoją drogą piękną grzywkę wtedy miała taką gęstą. Wszystkie chciałyśmy taką mieć.
1: A teraz jest 8.29.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: To była naprawdę piękna grzywka. Teraz sprawdzałam.
1: Najpiękniejsza.
3: A my do najlepszych ludzi w RMF Max w poranku przeglądamy internet, badamy ciekawostki i różne hece, żebyście mieli o czym przybekować. Słuchajcie, w Armenii miała powstać figura Jezusa. Największa, the biggest on the world.
0: Biggest
3: Jesus. Jeszcze większa niż u nas w Śpiewodzinie.
1: No i
3: ale
1: co?
3: Okazało się, że fundator tej budowy, miliarder, no niestety został aresztowany za jakieś przekręty i maklojety.
1: O mój Boże. No i chciał odkupić swoje winy i co? No i nie odkupił.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No tak miało być.
3: Miało być.
0: Słuchaj, bo nie wszystko w życiu można kupić. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy winy chyba można, ale... Ostatni dzień lata. Gibbs i Go for Money. 8.30.
0: No właśnie, for money. To w temacie zostajemy, no.
1: Zróbcie głośniej.

0: Nasz jedyny, uwielbiany przez absolutnie wszystkich Jason Derulo i jego hit tych wakacji, czyli Michiko w RMF Max.
1: I to jest numer, do którego bardzo dobrze się robi rzeczy różne.
0: Na przykład, to są mądre słowa.
1: Wydaje mi się, że może się do tego dobrze jechać na rowerze.
0: Może.
1: A mówię o tym dlatego, że mamy takiego świra, Marka, pana Marka Rubińskiego, który został mistrzem świata, uwaga, w ultrakolarstwie i przejechał 3600 kilometrów w 218 godzin.
2: Co? 3600? Ale to na elektrycznym rowerze.
1: Tak, tak, Matełko, na elektrycznym.
0: Tak, no. elektrycznym.
1: Tak, tak.
0: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
0: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
16: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Euro na wszystko cię stać.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
19: To na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: To buja, ale to leci. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max. Tak wygląda Wstawaj, Nie Udawaj, Sylwia Bampa i One Tonight.
1: A w RMF Max zupełnie jak w Max Trixie też masz dwie opcje, ale u nas dla odmiany obie są dobre. Chodzi o opcję na wygranie 15 000 zł.
2: Ostatni piątek tych wakacji, więc musisz zdecydować. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em, czy wchodzisz na rmfmax.pl.
0: Takiego zakończenia wakacji jeszcze nie miałeś, jeszcze nie miałaś. Tylko jedno zgłoszenie, a ty już jesteś w grze o 15 000 zł.
1: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 369 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno takie zgłoszenie wystarczy. No i Morfeusz, mógłbyś powiedzieć, o co wszyscy grają tutaj?
3: Mateusz.
2: 15 000 zł możesz wygrać, tylko musisz

0: The Weeknd, Save Your Tears w RMF Max i to jest bardzo dobra rada, szczególnie, że tak, weekend za chwilę i łzy oszczędzajcie, bo kto wie, co w ten weekend się wydarzy, na pewno coś pięknego.
1: A kto wie, co się wydarzyło na świecie?
2: O, albo ja wiem, ja powiem,
1: to ty powiedz.
3: Nasi najlepsi reporterzy i prezenterzy Flesza.
1: Z ust mi to wyjąłeś, a za chwilę właśnie Flesz i pogoda w RMF Max. Zostańcie, za chwilę 9:00.
4: Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educzo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Na leżaku.
12: Całą paczką.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM. If you love me, let me hear you.
14: Minęła godzina 9. Słuchacie RMF Max Podlasie, pora na świeży flash i pogodę. Marta Tyka, zapraszam. W RMF Max wraca temat miejskich tężni. Te w Krakowie już nimi nie są. Przy tych obiektach pojawiły się nowe regulaminy, a nowe tężnie już nie powstaną. Wszystko po tym, jak reporter RMF Max Przemek Błaszczyk ujawnił wyniki badań naukowców Uniwersytetu Rolniczego.
15: W nowym regulaminie tych obiektów nie ma ani słowa o tym, dlaczego tężnie nie są już tężniami. Nie ma informacji o zanieczyszczeniu solanki.
16: Natomiast jest napisane, że nie są to obiekty lecznicze, że są to obiekty małej architektury zasilane między innymi solanką. I że wchodząc na teren tych obiektów, robimy to na własną odpowiedzialność.
15: Zalecana jest również konsultacja z lekarzem przed inhalacją w obrębie takiej instalacji.
14: Tyle od naszego reportera.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
14: O poranku w RMF Max spoglądamy na pogodowe mapy. Ładny i pogodny dzień prognozują w regionie synoptycy. Po południu chmur na niebie może przybyć, ale synoptycy nie zapowiadają opadów. Na termometrach w Białymstoku dziś do 24 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. To historyczny awans. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi i zagra w fazie ligowej Ligi Europy.
17: Mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest w pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
14: mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec. Jagiellonia swoich rywali w fazie ligowej Ligi Europy pozna dziś po 13:00. A w niedzielę żółto-czerwoni zagrają wyjazdowy mecz ligowy z Rakowem Częstochowa. Po tych sportowych emocjach możecie się zrelaksować przy muzyce. Pełen muzyki będzie dziś Białystok. Miasto zaprasza na rynek Kościuszki na koncert na zakończenie wakacji. Na scenie wystąpią Skolim, Kołdra oraz Małgorzata Ostrowska. Start o 17:00, wstęp oczywiście wolny. A teraz już pora na świeże prognozy od synoptyków.
10: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
14: Przed nami kolejny piękny dzień na Podlasiu z potężną dawką słońca. Meteorolodzy prognozują do południa prawie bezchmurne niebo. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś pojedyncze obłoki, ale meteorolodzy nie prognozują na dziś opadów. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, odrobinę wyższe niż w ostatnich dniach. Dzieje się w Białymstoku i Łomży 24 stopnie. Przy czym wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie jest stabilne, biometr neutralny.
0: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
18: Hity na maksa. No, Biometos, na szczęście dobry i trzymamy dobrą formę od samego rana i przez cały dzień z wami.
19: Ale powoli się już żegnamy, wstawaj, nie udawaj, to by było na tyle od nas.
18: Tak, ale było fajnie. No i przypominamy, fajnie, że niedziela będzie.
0: Max.
19: Będzie niedziela.
18: Będzie handlowa niedziela. Mhm.
19: Kim był Handlow, to wciąż nieustalone, ale pamiętajcie, zakupy robić można.
20: Dobrego piątku, pa.
18: Na razie.

0: Daddy Talk, ale Farben i Reny w RMF Max chwilę po dziewiątej. Gratuluję!
1: Gratuluję również bardzo serdecznie, brawo!
0: Dotrwaliśmy do piątku, drodzy państwo, mamy to!
1: No, znaczy jeszcze niby do weekendu ostatnia prosta, ale co to, my nie damy rady? No.
0: W końcu to lato na maksa. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska i spędzamy z wami czas do 12:00, bardzo przyjemny.
0: Kajko i Max Magnum już teraz. Dajcie głośniej.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sat Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sat Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: No i tego to się nie spodziewaliście, prawda?
1: Moja panienka w RMF Max, od razu wspomnień czar, jakie to były piękne wakacje.
0: Ojej, prawda? No właśnie, też nikt się nie spodziewał nadejścia końca wakacji, to przywaliło w nos po prostu jak ściana, chociaż jeszcze ostatnie dni mamy.
1: Od poniedziałku biała koszula, tornister, kanapki spakowane.
0: Chyba, że jesteś studentem, to inna bajka.
1: No, ale mamy jeszcze tą chwilę, wykorzystajmy ją, totalnie na maksa.
0: Oczywiście, wyciśnijmy resztę wakacji jak cytrynę, ale jeżeli już przy takich podsumowankach wakacji jesteśmy, no to słuchajcie, takie pytanie do was mamy. Gdyby wasze wakacje były filmem,
1: to jakim?
0: Tak, to jaki miałby tytuł?
1: Na przykład, jeżeli mieliście bardzo deszczowe wakacje, to taki koszmar z ulicy Wiązów, ale powiedzmy to wersja Ustka albo Międzyzdroje.
0: A nie, to deszczowa piosenka lepiej.
1: No chyba, że w tym momencie patrzycie na stan konta po wakacjach, to dla mnie osobiście to jest jakieś paranormal activity.
0: A jak się dowiadujemy, że już za chwilę koniec wakacji, to wjeżdża krzyk.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze tytuły.
0: To mogą być tytuły filmów istniejących, a możecie je sobie sami wymyślić. To może być, wiecie, koszmar, ale z istebnej, nie?
1: 3001 Messenger RMF Maxy i gadżety jeszcze wakacyjne na pewno dla was znajdziemy.
0: Nie zmarnują się.

0: Happiness is so sad w RMF Max, ale Dawid, wyobrażasz to sobie? Tak?
1: No, co?
0: Tak nic nie zrobić.
1: To sobie wyobrażam.
0: A zarobić. Na przykład 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, tak jakbyś zobaczył na koncie.
1: Że tak wjeżdża znienacka, no, tak?
0: Tak
1: nie, no to przecież takie rzeczy się nie dzieją.
0: A pokazać ci?
1: Dawaj.
0: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Dobra, dobra, cofam, faktycznie dzieje się, takie rzeczy się zdarzają, to regularnie się zdarzają w RMF Max i w zabawie Casa de Palma przecież.
0: A w dodatku masz ósemkę w numerze telefonu?
1: Mam.
0: A dwójkę masz?
1: Dwójki nie mam.
0: No to patrz, a te osoby, które mają i dwójkę, i ósemkę w numerze telefonu,
1: to jeszcze pewnie teraz mają większe szanse.
0: 1300 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: No to do roboty, tu nie ma na co czekać. Sprawdzajcie, numer telefonu swój, macie dwójkę, macie ósemkę, wysyłajcie koniecznie teraz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbijajcie na rmfmax.pl jak najszybciej, bo to tylko 8 minut potrwa. I uwaga, jak nie macie ósemki albo dwójki w telefonie, to też warto teraz wysłać SMS-a, bo wasze szanse też mnożymy 650 razy.
0: Nie dajcie się prosić, dawajcie szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl, bo ta kasa jeszcze wam przeleci obok nosa.
1: 15 tysięcy złotych.
0: Szkoda by było.
1: Takie kasiwo na koniec wakacji.
3: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
4: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
8: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
2: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: I po reklamie.
12: Na rower.
13: Na koncert.
14: Na spacer.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
17: Przed nami kolejny piękny dzień na Podlasiu z potężną dawką słońca. Meteorolodzy prognozują do południa prawie bezchmurne niebo. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś pojedyncze obłoki, ale meteorolodzy nie prognozują na dziś opadów. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, odrobinę wyższe niż w ostatnich dniach. Dziś w Białymstoku i Łomży 24 stopnie. Przy czym wiatr będzie o sobie mocniej przypominać. Spodziewamy się porywów do 45 km na godzinę z południowego wschodu. Ciśnienie jest stabilne, biometr neutralny.
18: RMF Max.
19: RMF Max Podlasie.

0: Ojej, jaki klasyk wjechał. Guru Jazz Project Infinity 2008. Słuchacie RMF Max.
1: Zobacz, niby sezon ogórkowy, niby nic się nie dzieje. A gdyby tak spojrzeć, to zobacz, w ciągu kilkunastu godzin

0: nagle budują
1: oczami.
0: W Polsce tor do Formuły 1. Jeszcze buduje to Robert Lewandowski, ale wow, nie ten, o którym myślisz.
1: Siatkarki przecież grają. Wczoraj grały, pięknie wygrały. Dzisiaj będą grać o pierwsze miejsce. Dzieje się.
0: No dzieje się. I jeszcze, słuchaj, uprowadzono 2 Meleksy w Gdańsku.
1: Co?
0: Na dokładkę. Najważniejsze. Tylko te, o których powinniście wiedzieć. Najważniejsze informacje mamy dla was już za chwilę w najnowszym Flashu.
1: Ale najpierw jeszcze David Guetta z Alokiem.
0: I pogoda też będzie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
8: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na siebie.
3: Nad morze.
2: Na metę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: Minęła 10, słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na świeży flash i pogodę. Marta Tyka, zapraszam. Nawet kilka amerykańskich baz mogłoby powstać w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem. I takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
7: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
8: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
7: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności najdalej do końca roku.
6: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Minęła 10, czas na informacje z regionu w skrócie. Białystok podejmuje wyzwanie. W niedzielę chce pobić rekord największej lekcji jogi w Polsce. Aktualny rekord Polski sprzed 4 lat wynosi 724 osoby. Władze miasta liczą teraz na 1000.
9: Będziemy kreować jeszcze więcej energii dla naszego pięknego miasta, więc spotkamy się tutaj w ogrodach Pałacu Branickich i jeden z wybitnych nauczycieli jogi powiedział, że joga jest dla wszystkich, starych, młodych, chudych, grubych. Nie jest tylko dla leniwych, więc jeżeli mieścisz się w tej grupie, to zapraszamy.
6: Mówiła Ania Chomczyk, znana jako joginka w podróży. We fleszu o 10 szybkie zaproszenie na dyskotekę pod gwiazdami do Łomży. Odbędzie się ona jutro, czyli w ostatnią wakacyjną sobotę na Starym Rynku o 20. Po tym kulturalnym akcencie na koniec jeszcze krótko sport. Dzisiaj startuje nowy sezon Fogo Futsal Ekstraklasy. Jagiellonia rozpocznie go meczem z FC Toruń w niedzielę o 16 w hali szkoły podstawowej numer 50. Dla rywala będzie to 12 sezon z rzędu w Ekstraklasie. Jagiellonia wraca do elity po dwusezonowej przerwie. W sezonie 2023-2024 w meczu domowym Jaga pokonała FC Toruń 3-2, a na wyjeździe uległa im 5-7. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na piątek dla naszego regionu. Meteorolodzy zapowiadają też bardzo przyjemne cyferki na termometrach. Te w Białymstoku pokażą 24 stopnie. Wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Momentami może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południowego wschodu. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr obojętny.
10: I już chwilę po 10 jesteśmy. Shakira i Daj Daj na początek.
11: Ale moment, bo ja się zorientowałem, że myśmy w Polsce śpiewali Daj Daj, zanim to było modne, tak?
12: Daj Daj Daj, nie odmawiaj Daj.
11: To teraz będzie naśladowczyni Shakira.
10: Panie losie, daj mnie 2 miesiące wakacji jeszcze. To skoro każdy ma swoje Daj Daj, to musicie dać teraz RMF Max koniecznie głośniej.
11: Dajcie głośniej. Karina Nicińska
10: i Dawid Miązek przez 2 godzinki jeszcze razem z wami.

0: Dubdog, Spezo i Zark, How Does It Feel? I to jest RMF Max oczywiście.
1: Drogie panie, to jest nasz moment. Dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej.
0: Nie, nie, nie, znaczy dajcie głośniej, ale to nie jest wasz moment, bo tutaj facet w tej piosence śpiewa, kim jest ta dziewczyna.
1: To jest nasz moment i nie odbierzesz nam go. Shut up.
0: Okej, niech będzie. Who's that girl?

0: to jest za hicior w te wakacje? Aż się bioderka same rwą, to Ring My Bell i H na końcówkę jeszcze. Ostatni piątek tych wakacji.
1: No i słuchajcie, ten ostatni tydzień wakacji każdy chce skończyć z przytupem, ale co wy na to, żeby skończyć go z przykokosem? O, właśnie tak, właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kokos, z którego wylatuje 15 tysięcy złotych i nie, że wpada gdzieś tam komuś do ręki, tylko tobie wpada prosto na konto te 15 tysięcy złotych
0: nadal w grze w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, że ty chwycisz za telefon i wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, żeby o tego kokosa dzisiaj trochę powalczyć.
1: Pies z kokosem, chodzi o pieniądze, które się w tym kokosie znajdują. I słuchajcie, naprawdę mamy zamiar zakończyć te wakacje fajnym akcentem, a na dowód tego zwiększamy wasze szanse na wygraną.
0: Nie,
1: o, właśnie,
0: no co ty?
1: Od teraz, od tego momentu czas start, proszę bardzo. Ile?
0: 350?
1: Nie, za mało.
0: 420?
1: Jeszcze więcej.
0: A 500?
1: 570. Tyle razy od teraz mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia na rmfmax.pl i SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale tylko 10 minut.
0: Czyli co, oni wysyłają jednego, a my mnożymy go 570 razy.
1: Dokładnie tak to działa i 15 tysięcy złotych jest 570 razy bliżej.
0: Nie macie wyboru, tu już trzeba wchodzić do gry o takie pieniądze, 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl albo 7327, ale szybciutko, tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
8: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Euro na wszystko cię stać. Euro.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak gofry z bitą śmietaną.
12: Jak

0: No jak to was nie kręci, to już nie wiem co. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to jest RMF Max.
1: Kochani, ostatni piątek tych wakacji. Żegnamy je naprawdę godnie i pytamy was dzisiaj w lecie na maksa o takie tytuły filmów, które mogłyby być tytułem waszych wakacji również.
0: No i co tam wleciało?
1: Zerkam szybciutko na Messengera RMF Max. Marcin napisał: Mamma Mia na Krecie, czyli wielkie greckie wakacje z mamusią we wrześniu. I ja to rozumiem, wow. To mój plan na ten rok również.
0: Z mamusią? Pięknie. Joanna, moje wakacje to Kac Vegas. Co się działo w Vegas? Zostaje Vegas, tego się trzymamy.
1: Klaudia też fajnie napisała, że jej nazwa filmu na tegoroczne wakacje to Alternatywy 4, więc...
0: Były remonty?
1: Myślę, że nie tylko. Myślę, że alternatywa pogodowa również to robiła w górach swoje.
0: No i jeszcze Michał napisał: Śmierć w Wenecji. Zakładam, że jak Michał pisze, to żyje, że to nie ten, ale któż z nas czasem w wakacje nie zaliczył zgonu? Słuchajcie, lecimy dalej z filmami, które idealnie oddają wasze wakacje. Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max. Głosówkę też można tam podesłać.
1: Gadżety cały czas czekają. Tymczasem na dobrą końcówkę wakacji Tame Impala i Dracula już teraz.

0: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
9: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
10: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na piątek dla naszego regionu. Meteorolodzy zapowiadają też bardzo przyjemne cyferki na termometrach. Te w Białymstoku pokażą 24 stopnie. Wiatr będzie dziś o sobie mocniej przypominać. Momentami może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z południowego wschodu. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr obojętny.
19: RMF Max.
20: RMF Max Podlasie.

0: i refren też będzie nas zrzucamy cały ciężar tego tygodnia. W końcu to Taylor Swift, a także piątek w RMF Max. A my chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Gorąco podziękować właśnie za całe prawie wakacje w tym składzie. Karina Nicińska, Dawid Miązek. Byliśmy z wami przez 2 miesiące i bardzo nam było miło, ale wrócimy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Pięknie było.
1: Ja do was jutro wracam z Adą Krysian i Agatą Świderską z Bratnimi Duszami.
0: Ja w niedzielę słyszę się z wami po godzinie 13:00 w Lecie na Maxa, a za chwilę po 12:00 Irek Jakubek i Asia Meus. Dobrego weekendu. Trzymajcie się, pa pa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
4: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
3: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
4: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
3: A dotacje?
4: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
3: Daj numer.
4: 530 944 444.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Jest wniosek o areszt dla 3 podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
3: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy 3 osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec 3 innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe.
2: Tyle, Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: We fleszu o 12 sprawdzamy pogodę na piątkowe popołudnie. Bez obaw, na pewno się nie popsuje. Specy z IMGW zapowiadają dużo słońca, a na termometrach w Białymstoku 24 stopnie. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. Ponad 100 artystów wystąpi w Białymstoku podczas festiwalu Kobiety Wschodu. Festiwal startuje dziś, a miejscem występów będą ogrody Pałacu Branickich. To będą 3 dni spotkań ze sztuką, muzyką i performansem. W programie m.in. wystawa, koncerty, debaty, warsztaty i poezja. Na początek o 17 w pawilonie włoskim otwarcie wystawy podlaskich artystów. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a szczegółowy program znajdziecie w sieci. A na koniec krótko sport. Już za godzinę dowiemy się, na kogo trafi Jaga. Losowanie fazy ligowej Ligi Europy zaplanowano na 13. W RMF Max sprawdzamy, na kogo chciałby trafić trener Adrian Siemieniec.
5: Pierwsze takie marzenie moje, ale nie tylko moje, też mojej żony i moich dzieci, czyli całej naszej rodziny, to jest AC Milan i San Siro, i to jest pojechać tam do Mediolanu na mecz z Milanem, to by była fantastyczna rzecz dla nas. A drugie, takie trenerskie, to jest zespół z Premier League też na wyjeździe.
2: Mówił trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec. Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają świeże prognozy synoptyków na piątkowe popołudnie. Spędzimy je w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. Meteorolodzy prognozują też przyjemne, niemęczące cyferki na termometrach. Te w Białymstoku rozgrzeją się dziś maksymalnie do 24 kresek. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy nawet do 45 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być stabilne, a biometr neutralny.
6: Dzisiaj cały świat i ja również płaczę razem z Joanną.
7: A ja wcale nie płaczę, bo to jest ostatni piątek sierpnia, ale to jest cały czas piątek w sierpniu.
6: Więcej tylko dobrych wiadomości.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Sorry, papi. Dzień dobry, mamita. Tak was witamy w RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami także po południu.
1: Szykują się duże zmiany w wojsku. Okazuje się, że jest taki pomysł, żeby nasi polscy żołnierze mogli sobie sami wybierać niektóre części swojego umundurowania.
0: Bieliznę na przykład.
1: Buty.
0: A, też. Tak, ważne, pasek. Żeby jak się saper tam do czegoś schyli, to żeby mu z tyłu nie wychodziły stringi, nie? Bo będzie za nim słychać taki śmiech rozbrajający.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Gdy głód cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe. Wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy. Gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
10: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting, Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
2: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: wszystko, co trzeba zrobić w ostatni piątek sierpnia, to właśnie o tym śpiewają w tej piosence.
1: Chcę tylko słońce czuć, tak, zanim jutro da nam deszcz, obejrzeć z tobą wschód.
0: No dokładnie.
1: For money, ego i gips. A ja nie. Było słychać, dlaczego nie zaprosili mnie do tego numeru.
0: Chociaż kiedy nie ma ciebie tu, to cierpię w zwolnionym tempie.
1: A nasze rozmowy jak piach w klepsydrze zwanej noc.
0: Przedłużmy lato o jeden dzień.
1: O tym są numery, które gramy w czasie lata na maksa w RMF Max. Najbardziej wakacyjna z dostępnych playlist jest właśnie u nas.

0: zaproszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz pojawi się tym razem
2: trudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie dusze z Agatą Lewandowską w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Pomidor.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
17: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
18: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: I po reklamie.
5: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają świeże prognozy synoptyków na piątkowe popołudnie. Spędzimy je w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. Meteorolodzy prognozują też przyjemne, niemęczące cyferki na termometrach. Te w Białymstoku rozgrzeją się dziś maksymalnie do 24 kresek. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś porywy nawet do 45 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być stabilne, a biometr neutralny.
10: RMF Max.
21: RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15 w RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
11: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
10: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
11: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
10: A dotacje?
11: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
10: Daj numer.
11: 530 944 444.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
24: Minęła godzina 14. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie ponownie. Czas na Flash. Powiększa się dziura budżetowa. W przyszłym roku będzie ona większa o 11 miliardów i sięgnie ponad 282 miliardów złotych. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
0: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku, czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
24: Tłumaczył Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
24: Minęła 14, czas na informacje z regionu w skrócie. Azjatycki street food zagości w ogrodach Pałacu Branickich. Jutro na zakończenie wakacji podlaskie śniadanie mistrzów. Oprócz dobrego jedzenia zaplanowano też strefę ruchu, strefę eksperymentów i bibliotekę pod chmurką.
1: 22 edycja będzie pod hasłem Azjatycki street food, czyli po raz kolejny wybieramy się kulinarnie do Azji. Wszystkie edycje, które wcześniej były związane z Azją czy z Japonią, cieszyły się ogromną popularnością, dlatego powracamy z tym tematem.
24: Mówiła Joanna Kozłowska, organizatorka wydarzenia. Podlaskie Śniadanie Mistrzów rozpocznie się jutro w Parku Pałacu Branickich o 10:00. A w niedzielę możecie się wybrać na potańcówkę na Kielińskiego. Ta taneczna impreza też organizowana jest na zakończenie wakacji. Zabawa rozpocznie się o 18:00, zagra The Demians. To warto wiedzieć z RMF Max. Znamy rywali Jagiellonii w Lidze Europy. Żółto-czerwoni zagrają z Olympique Lyon, Olympiakosem Pireus, Anderlechtem Bruksela, Wiktorią Pilsno, Crystal Palace, Sunderlandem, Lewskim Sofia oraz armeńskim Araratem. Ten temat na pewno powróci jeszcze w RMF Max. I to był Flash RMF Max o 14 w skrócie. Teraz pora już na świeże prognozy od synoptyków. Przyjemne, słoneczne popołudnie prognozują na Podlasiu synoptycy. Przyjemne będą też wartości na termometrach. Te w Białymstoku pokażą dziś 24 stopnie, więc przyznajcie, wygląda to nie najgorzej. Wiatr do końca dnia powieje umiarkowanie, a momentami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Dziś podmuchy z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma się utrzymać na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być neutralny.
16: I już po 14 w piątek, a po 14 w piątek to brzmi jak obietnica czegoś dobrego.
21: No, a gdzie indziej macie coś dobrego, u nas macie coś najlepszego. Jesteśmy RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek.
16: Dzień dobry.
21: Zróbcie sobie z nami fajny piątek.

0: www.rmfmax.pl. To jest adres, pod którym można znaleźć 15 tysięcy złotych. Sprawdzajcie wasze szanse na duże pieniądze jeszcze przed końcem wakacji.
1: A problem z adresem ma 400 tysięcy studentów w Polsce. Okazuje się, że 400 tysięcy studentów nie ma gdzie mieszkać.
0: O, to smutne. To życzymy, żeby jak najszybciej znaleźli właściwy adres i mieszkanie, bo połowa studenckiego życia mniej więcej polega na tym, że chcesz wrócić do domu, a zapomniałaś, gdzie mieszkać.
2: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Nektarynka jedynie 5,99 za kilogram. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Ręcznik papierowy Fox i karta Palia jedyne 6,99. Oraz olej polski 1 litr tylko 6,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji Arhelan. Tanio, blisko, mój sklep.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Podlasie.

0: Ostatni piątek wakacji też może być przyjemny. Spędzacie go z RMF Max, gramy wam najlepiej. Gibbs, Kukon i Jonathan.
1: Jest afera wokół prezydenckiej imprezy dla młodych. W ten weekend do Juraty prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych i z Kolima. No i się internet oburzył, że jak to tak z Kolim u prezydenta nie przystoi, że to tak mało patriotycznie.
0: Ale przecież z Kolim jest turbopatriotą.
1: Tak?
0: Jeśli chodzi o kiełbasę, nie dość, że lubi, to jeszcze ma swoją. No i do tego tanie tankowanie. Bardzo dziękujemy, panie Skolimie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Przyjemne, słoneczne popołudnie prognozują na Podlasiu synoptycy. Przyjemne będą też wartości na termometrach. Te w Białymstoku pokażą dziś 24 stopnie, więc przyznajcie, wygląda to nie najgorzej. Wiatr do końca dnia powieje umiarkowanie, a momentami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Dziś podmuchy z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma się utrzymać na dość dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być neutralny.
6: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

0: południu też.
1: Od poniedziałku będziemy tutaj od 12.
0: Także jak ciągle chcecie mieć nas do śniadania, to musicie trochę później wstawać.
1: Asia, Irek, dzięki.
0: Za wspólne 13 lat. To nawet bardzo dzięki.

0: Reklama. Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeży filet z kurczaka za jedyne 17,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 19,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: Minęła 15, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka, czas na flash, sport i pogodę. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę zatrzymania szefa PKOL Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie jednak ogranicza się tylko do dość ogólnych sformułowań.
4: Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. MKOL przypomina, że jego rolą jest ochrona Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji oraz zabezpieczenie interesów ruchu olimpijskiego w naszym kraju. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy, podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
3: To był Patryk Serwański.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: 9 osób zaangażowanych w przemycanie papierosów z Białorusi do Polski za pomocą balonów Meteo zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Ujawniono również pakunki zawierające nielegalne papierosy o wartości ponad 620 tysięcy złotych. Wśród zatrzymanych jest 3 Polaków, 4 Białorusinów i 2 Litwinów. Od początku tego roku funkcjonariusze zatrzymali w sumie 40 osób trudniących się przemytem papierosów za pomocą balonów. We fleszu o 15 rzut oka na pogodowe mapy. Pogoda w ostatni wakacyjny weekend nie będzie zachwycać. Sobota w Białymstoku ma być deszczowa z temperaturą w okolicach 20, natomiast niedziela na szczęście pogodna i cieplejsza. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Przed rokiem się nie udało, teraz drugie podejście. Białystok chce w niedzielę pobić rekord największej lekcji jogi w Polsce.
5: Jeżeli się wybierasz, a wybiera się bardzo, bardzo dużo osób, weź ze sobą przynajmniej jedną, dwie osoby, a te jedno, dwie osoby również mogą pomyśleć o tym, kogo mogą ze sobą przyprowadzić.
3: Mówiła joginka Ania Chomczyk. Aktualny rekord Polski sprzed 4 lat wynosi 724 osoby. Białystok chce zgromadzić w ogrodach Pałacu Branickich 1000 osób. Start w niedzielę o 10. A teraz Paulina Michta i flesz sportowy.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dwa polskie kluby w fazie ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun, Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. W kolejnej fazie poznaniacy zmierzą się m.in. z Bayerem i Benfiką, a Jaga z Olimpikiem Lyon i Crystal Palace.
7: Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
6: Mówił pomocnik Jagi K1 Schmidt. Polskich akcentów zabraknie w lidze konferencji. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, Górnik Zabrze z AS Monaco 4-1. Za to na lokalnych boiskach kolejna kolejka ekstraklasy. Korona Kielce zagra dziś z Wisłą Płock, a Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Na Wyspach kolejne transferowe hity. Bradley Barcola coraz bliżej transferu z PSG do Liverpoolu. Na stole 120 milionów funtów. Za to Chelsea zdecydowane na pozyskanie Emiliano Martineza. Zmieniamy dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały 4. mecz Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały bez straty seta Niemki.
8: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe.
6: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: W RMF Max Podlasie czas na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 19, maksymalnie 20 kresek. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Noc będzie stosunkowo ciepła, bo na termometrach zobaczymy w okolicach 16 stopni. Ostatnia wakacyjna sobota niestety pogodowo będzie kiepska. Meteorolodzy zapowiadają wprawdzie przejaśnienia, ale zapowiadają też opady deszczu. Na termometrach 20.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
9: Hit na maksa.
10: Ja odmawiam dołączenia się do tej ogólnej depresji związanej z ostatnim piątkiem wakacji. Nic to.
11: Wrzesień jest też jest piękny. Tak, dobrze, że się tutaj zgadzamy i mamy nadzieję, że wy też. Spróbujemy trochę tej dobrej energii przekazać dzisiaj w RMF Max, tu kanał nadawczy.
9: RMF Max.
11: Siwek i Borycka z wami.
10: I Temper City, numer Self-Aware. W głośniku proszę dać głośniej, to jeden z najlepszych bangerów wakacji, które podkreślamy, wcale się mentalnie nie muszą kończyć. Zostańcie z nami.

0: Różnie nasze bęgery na ludzi działają. Na niektórych tak, że robi się z nich sprężyna. Z Boryckiej się zrobiła trochę galareta bardziej przed chwilą.
1: Tak, dziękuję. Traktuję to jako komplement odnośnie mojego tańca. I dobrze, niech tak zostanie. Samper za nami w RMF Max, 17 minut po trzeciej. No to co? Chyba trzeba by zapytać, nie? Stop. O czym teraz myślisz?
0: No i prosimy oczywiście o odpowiedzi, jak zawsze, na Messenger RMF Max, te, które najbardziej zdobędą nasze serce swoją kreatywnością i błyskotliwością, zgarniają 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: A też przypominamy, że my mamy taki radar, że wiemy, które myśli są prawdziwe też w jakiś sposób, takie szczere, z intencją, więc takie na pewno wybierzemy. Dajcie znać, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
4: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
5: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikartą.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Bo w Media Expert dalej masz.
4: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ale mnie ten McLemore rozbujał dzisiaj, jeju! Super to było. Thrift Shop w RMF Max za nami, ale teraz trzeba się skupić, bo z nami też już Kuba, który na nasze stop, o czym myślisz, odpowiedział w sposób bardzo ciekawy, choć też tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie. Kuba, co się wydarzyło?
2: Cześć, cześć. Wiecie co? Wchodziłem do sklepu po szampon i przy wejściu stała taka dość duża palma i stwierdziłem, że tą palmę kupię. Ponad 1,5 metra, muszę dodać. No i kupiłem tą palmę, o szamponie zapomniałem, no i przyszedłem do domu, tylko że moja dziewczyna jeszcze o tym nie wie, że ta palma jest w domu i jestem aktualnie w pracy na szczęście i czekam na jej reakcję.
3: Wow.
2: Przypadkiem nie dostanę eksmisji razem z tą palmą.
3: Kuba, ale poczekaj, Kuba, bo ty się w gips pchasz, naprawdę.
1: Czy to jest uzależnienie?
3: Bo ty nam napisałeś, że ty kupiłeś kwiatka. Więc jak ty jej tak samo to napisałeś i w ten sposób ją uprzedzasz przed takimi niespodziankami, to ty się naprawdę pchasz w gips i w eksmisję.
2: Ona jeszcze o niczym nie ma pojęcia, także będzie miała niespodziankę, jak przyjdzie do domu.
1: Powiem tak, Kuba, ja rozumiem to uczucie, bo ja też za każdym razem, jak tylko wchodzę do sklepu, to od razu się kieruję na kwiatki i dużo silnej woli wymaga powstrzymanie się od zakupu. Mnie też powstrzymuje to, że generalnie chodzę na piechotę, więc nie mam tego potem w czym trzymać i do samochodu nie włożę. Także może to jest rozwiązanie, Kuba, może po prostu...
2: Ja byłem na piechotę i miałem problem go do windy wstawić, tak? No tutaj też był problem.
1: Czyli to cię, brak samochodu cię nie powstrzymuje. No to jest problem faktycznie.
2: Niestety nie.
1: Jakby co, to możesz w sumie tą palmę zabrać, słuchaj, do Energylandii, bo tam od 1,5 metra to już chyba można na Hyperiona wsiąść.
3: A przypominamy też, że nie tylko palma się zmieści w tej ekipie, bo 4 wejściówki do Energylandii w tym momencie stają się twoje.
2: Super, dziękuję ślicznie.
3: Gratulujemy.
2: Dzięki.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: No troszkę nostalgią to oni jednak tutaj powiali. Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nie wiem, czy wy już macie ten czas na wyciąganie kurtek z szafy. Ja dzisiaj szukałam czegoś na wieczór, bo wieczory jednak chłodniejsze. No i tak sobie pomyślałam.
1: Zobacz, Grażynko, wieczory to chłodne już.
0: Chłodne no, już są tak, i tak, może ale... jakaś dycha się trafi.
1: Ale że w kieszeni kurtki, w kieszeni tak? Starej kurtki, jakiejś.
0: To no. Już ten sezon się zbliża, ale słuchajcie, u nas to się może trafić. Warty kilka stówek, aparat Instax, mogą się trafić głośniki JBL. A nawet 15 tysięcy złotych.
1: A wystarczy zagrać w naszej zabawie Casa de Palma i tutaj przez najbliższe 10 minut każdy głos, każdy SMS, który wyślecie, pomnożymy, uwaga, razy 490, tylko przez najbliższe 10 minut. Więc wysyłajcie SMS-y pod 7327 za 3,69 o treści Max.
2: Reklama. Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej Ladzie Mięsnej czekają na Ciebie wyśmienite, świeże żeberka wieprzowe, paski mięsne. W super cenie. Jedynie 19,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
11: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
13: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
14: Sanostol.
15: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
5: Na lody, na plażę z ekipą.
6: Leżąco.
5: Na chillowanko.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
8: W RMF Max Podlasie czas na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 19, maksymalnie 20 kresek. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Noc będzie stosunkowo ciepła, bo na termometrach zobaczymy w okolicach 16 stopni. Ostatnia wakacyjna sobota niestety pogodowo będzie kiepska. Meteorolodzy zapowiadają wprawdzie przejaśnienia, ale zapowiadają też opady deszczu. Na termometrach 20.

0: Miu i Zalia grają w RMF Max. Czuć ten piątkowy vibe, weekend wow, dla wow, wielu z nas.
1: Wow, wow.
0: Zaraz się zacznie. Tak, tak, dokładnie tak jest, słuchajcie. Ale też, no, nie u wszystkich dobry czas. W Poznaniu na przykład, no, paru pasażerów się zdziwiło.
1: Paru.
0: Przełożony lot Ryanaira okazał się jednak nieprzełożony i zamiast odlecieć za późno, to odleciał za wcześnie. 130 osób przez to nie poleciało z Poznania na wakacje.
1: Słuchajcie, bo Ryanair się upiera, że on wszystkich oczywiście o tym wcześniejszym odlocie powiadomił. Wszystkich. To tylko akurat 130 osób buta wiązało.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.

0: Okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
11: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Radzie 97,5 FM.
1: Szesnasta na zegarach, w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Fresh. A zaczynam od informacji dla kierowców. Możliwe są jeszcze utrudnienia na drodze krajowej 52 na odcinku Wadowice-Kraków. W pobliżu miejscowości Barwałt Dolny czołowo zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie.
0: To jest RMF Max.
1: Ta wiadomość na pewno ucieszy planujących wylot z krakowskiego lotniska. Kraków Airport modernizuje system oświetlenia pasa startowego. To kolejny etap przygotowań do obsługi lądowań przy ograniczonej widoczności. Zakończenie inwestycji i procesu certyfikacji planowane jest na przyszły rok. Z samolotu przesiadamy się na 2 kółka. Członkowie klubu motocyklowego z Grębowa jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu.
2: Jedziemy starymi motocyklami. Ja jadę akurat Avo Simpson.
3: Cel to jest świetny, naprawdę.
1: A motocyklistów wysłuchał Maciej Pałachicki. Jutro w Poznaniu odbędzie się bezpłatna gra miejska dla dzieci. Start w parku Stare Koryto, warty między 11 a 13 meta na Placu Wolności. Na uczestników czekają zadania, niespodzianka i książka o poznańskich legendach. Szczegóły znajdziecie na stronie szlaklegend.pl. W niedzielę z kolei ci, którzy odwiedzą Mławę, przeniosą się do roku 1939. To za sprawą drugiej edycji gry plenerowej Śladami Przeszłości.
4: To, co odróżnia ubiegłoroczną grę od tegorocznej, to również inscenizacja nalotu bombowego na Mławę z września 1939 roku.
1: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
5: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
6: Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Na termometrach w Białymstoku i Łomży będziemy mieć temperaturę w okolicach 19-20 kresek. W nocy nie mniej niż 16, więc czeka nas stosunkowo ciepła noc. A co jutro? Jutro będą potrzebne parasole, zwłaszcza w drugiej części dnia. Do południa są możliwe jeszcze jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach no niestety skromne cyferki. Jutro w ciągu dnia maks 20 kresek.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: Powroty z pracy i wyjścia z pracy dzielą się na dwie kategorie.
8: Mm-hmm.
7: Na zwykłe powroty z pracy i piątkowe powroty z pracy, tak, które są jednak szczególne. Więc dziś szczególnie szerokiej drogi wam życzymy w tej piątkowej podróży.
8: Tak jest. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć po 16. Siwy Kiborycka po tej stronie. No i dużo dobrego jeszcze przed nami. Oj, dużo.
5: Max.
8: To jest koniec pracy i start weekendu jednocześnie.
7: Ale to się, widzisz, złożyło.
8: No,
7: jaki zbieg okoliczności niesamowity. DJ Goja i Michiko. Na cześć tego zbiegu. Michał Siwek i Justyna Borycka.

0: No niestety ta piosenka robi się już coraz bardziej realna. Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formali za nami w RMF Max. Dzisiaj ostatni piątek wakacji. Ja dzisiaj idąc sobie do pracy, minęła mnie, słuchaj, taka grupka, mama z dwoma synkami na rowerach. I akurat jak obok mnie przyjeżdżali, to ta mama usłyszała tylko tyle. Powiedziała do syna tak: tylko błagam cię, nie pchaj się tam na żadnego przewodniczącego ani nic.
1: Oj, biedna mama. Oj.
0: Tak, rok szkolny już się zbliża, słuchajcie, ale jednocześnie widać w tym jakąś taką próbę zapewnienia sobie spokoju na początek tego roku szkolnego jako rodzic.
2: Tak, i tak się zastanawiamy właśnie, co jeszcze można zrobić tak, żeby sobie trochę więcej spokoju w ciągu roku szkolnego zapewnić.
0: Jak się szykujecie teraz, w ostatni piątek wakacji? Dajcie znać. Messenger RMF Max albo Instagram RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Tobi Romeo i Fly High, latamy wysoko, zwłaszcza przy takich bangerach w RMF Max. 18 po 16 pytaliśmy, jak sobie zapewniacie spokój na początku roku szkolnego.
1: Tak, no bo wiecie, to już jest ostatni piątek wakacji, to trzeba jakoś się zorganizować, żeby w ten wrzesień po prostu wjechać gładko. Sposoby są różne.
2: Witam RMF Max. W ostatni piątek wakacji zawożę córkę na dyskotekę, żeby się mogła dziewczyna wyszaleć przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Szybkie pytanie, czy mówiąc dziewczyna, masz na myśli ją czy siebie?
1: No bo ja myślę, że to może działać w dwie strony, bo z jednej strony, wiesz, ta, która idzie do szkoły, trochę zrzuci z siebie stresu, a ta, co zostaje w domu, no fajnie, wolny piąteczek, nie?
0: Jeszcze jakieś strategie? Zapraszamy na Messenger RMF Max.
3: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No, też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
16: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Podlasie 97,5 FM.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Uwaga na głowę, ludzie, bo komuś na głowę może z kokosa spaść zaraz 15 tysięcy złotych. Casa de Palma. Znów jesteśmy w grze.
2: Nagród jest sporo i to jeszcze bardzo wakacyjnych, no ale pora chyba już wybrać numer, bo mamy. Będziemy dzwonić.
1: Jak zawsze będziemy czekać 6 sygnałów. Jeżeli w tym czasie nasz wylosowany słuchacz nie odbierze, no to niestety...
2: Nie, no to stówka, to też dobrze.
1: O. Dzień dobry, RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Kto po drugiej stronie?
3: Teresa.
1: Dzień dobry, Teresa. Jak się masz dzisiaj?
3: O, dziękuję bardzo, dobrze.
2: Już po pracy odpoczywasz, czy...?
3: O, ja sobie tak odpoczywam, jestem na emeryturze, więc sobie cały czas już odpoczywam.
1: Teresa.
2: No to wspaniale, bo no to... czuć było taką ulgę w twoim głosie.
3: No, wielkie szczęście.
1: Teresa, jest szansa, że za chwileczkę będziesz miała dużo roboty, bo trzeba będzie obdzwonić znajomych, rodzinę, informować o jakiejś ciekawej nagrodzie w RMF Max. Dziś stajesz przed szansą wygrania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Przed tobą będzie wybór. Wybór jednej z 26 palm.
2: Tak. Teresa, ja tak tylko przypomnę, że wśród tych nagród mamy też m.in. maszynki do popcornu, Instaxy, głośniki JBL, więc naprawdę przyjemne wakacyjne nagrody, ale 15 tysięcy złotych też w jednym z kokosów się kryje. Tych kokosów i palm jest 26, więc teraz musisz wybrać po prostu numer pomiędzy 1 a 26.
3: 6.
1: Szósteczka. Brzmiałaś na niepewno, tak jakby cię inna palma jednak kusiła.
3: Nie, szósteczka.
1: Dobra, no to my się kierujemy do szósteczki i trzęsiemy. I z palmy leci kokos. I czy ty, Teresa, chciałabyś się już dowiedzieć, jaka nagroda cię czeka na początek weekendu?
3: No, chciałabym.
2: Dobrze, to nie będziemy przedłużać. Ja nie jestem dobra w przedłużanie, bo też się stresuję i chcę tego stresu oszczędzić. Fajna nagroda, Instax, Teresa, leci do ciebie. Aparat, z którego od razu zdjęcia wylatują.
3: O, super, super, cieszę się bardzo.
2: Super jest słyszeć uśmiech na twojej twarzy. To jest naprawdę mega miłe i piątkowe i fajnie, że się dzielisz z nami tą energią.
3: No, każda nagroda to jest radość.
2: No jasne.
1: Teresa, czy jakieś spotkanie rodzinne albo ze znajomymi w weekend się szykuje?
3: No, w następny.
1: O, no to idealnie, będziecie mogli sobie tę chwilę uwiecznić na Instaxie, a my zachęcamy wszystkich, żeby brać udział w zabawie Casa de Palma, bo cały czas do zgarnięcia jest te 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów. 7327, tam wysyłacie SMS o treści Max za 3,69, za jakieś 7, co ja gadam.
2: A można też zgłosić się na rmfmax.pl i tam wszystkie szczegóły. Casa de Palma wraca w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alan Walker i Ava Max. Proponuję zapisać sobie ten numer na później, bo dzisiaj w nocy i wieczorem to może być piękny soundtrack do burz, które mają się pojawić póki co w zachodniej Polsce. Będą też ulewy i silny wiatr, więc uważajcie.
1: I jak ruszacie dziś w trasę, to koniecznie słuchajcie prognozy w RMF Max, ta już za chwilę.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No, też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
13: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
12: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
13: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
12: A dotacje?
13: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
12: Daj numer.
13: 530-944-444.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Na termometrach w Białymstoku i Łomży będziemy mieć temperaturę w okolicach 19-20 kresek. W nocy nie mniej niż 16, więc czeka nas stosunkowo ciepła noc. A co jutro? Jutro będą potrzebne parasole, zwłaszcza w drugiej części dnia. Do południa są możliwe jeszcze jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach, no niestety skromne cyferki. Jutro w ciągu dnia maks 20 kresek.

0: Reklama.
1: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
2: Gdy głód Cię dopadnie w biegu, w drodze, jabłko Ci pomoże w każdej trwodze. Pyszne, chrupiące i super zdrowe. Wnieś do swej diety smaki nowe. Prosto od rolnika, pełne witaminy. Gwarancja uśmiechu dla całej rodziny. Jabłko jedynie 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem do...

0: akcji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Oddychamy już weekendem, tylko pytanie, co on nam przyniesie, jeśli chodzi o pogodę. No będzie nieźle, to trzeba przyznać. Podlasie akurat leży w tej szczęśliwej części Polski. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie do maksymalnie 14 stopni. Takie notowania zobaczymy właściwie to już nad ranem, około 5, 6. A potem słupki rtęci w porywach będą pokazywały około 22 stopni. Sobotni poranek może nie będzie należeć do bardzo pogodnych, ale im dalej w popołudnie, tym więcej słońca.

No jak to możliwe, że to ostatni piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach? Ale będzie fajnie, obiecuję. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach obędz, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie, gdzie jesteście, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać SMS-em na 3001 albo na...

0: Na Officially Akon Dangerous. Teraz coś bardzo świeżego. Nasza premiera tego weekendu. Słyszeliście już o projekcie Girls? Możecie je zobaczyć na naszym Instagramie. To muzyczny projekt Julki Żugaj. Dziewczyny mają talent, fajnie śpiewają i mają debiutancki singiel, który gram wam piątkowo, premierowo. Zresztą niech dziewczyny zrobią to osobiście. Proszę bardzo.
1: Cześć, tutaj Girls! Już teraz na antenie radia RMF Max możecie odsłuchać naszego debiutanckiego singla pod tytułem Girls.
2: Zapraszamy na nasz kanał na teledysk
1: i mamy nadzieję, że piosenka wam się spodoba.
3: RMF Max!
4: And now, ladies and gentlemen,

mi Chico, Chico, Chico i Chica. Pozdrawiam wszystkich DJ Goja, Jason Derulo jeszcze wakacyjnie. Piątkowo właśnie kogo chcecie pozdrowić tak na końcówce wakacji? Można pisać. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość albo Messenger RMF Max. Są pozdrowienia dla całej ekipy RMF Max. Dziękujemy, a dzisiaj ekipa także na Fire Festiwalu. Będziemy tam. Mam tu napisane, że ekipa słuchaczy wraca właśnie z nadmorza. Wakacje się kończą, ale humor nadal letni. Pozdrawiają Ola, Bartek i dzieciaki z Poznania. Dziękuję bardzo. Jaro słucha nas już weekendowo w swoim nowym, skończonym domu i napisał, że planuje dzisiaj wyjątkowy wieczór bez szlafroka. No, oczywiście, mam nadzieję, że rolety też już zamontowane, jakby co.

Rapsy na piąteczek, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Ty masz, a ja mam wasze kolejne pozdrowienia. Jeszcze wakacyjne i weekendowe są gorące z helu, super. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak padać, bo zapowiadają opady nad morzem. Ostatni weekend spędzamy na plaży i nigdzie nam się nie śpieszy. Super, pozdrawiają Kasia i Natalia aż z Wrocławia. Są też pozdrowienia dla wszystkich, którzy, tak jak ekipa, próbuje wycisnąć się z tych wakacji jeszcze ostatnie chwile. Grill odpalony, znajomi są RMF Max, wow, po amerykańsku powiedziałem. Gra ekipa z Bydgoszczy. No super, słuchajcie, niektórzy na grillu o tej porze piątkowo, to ja się czuję tak, jakby to nie był ten ostatni, tylko pierwszy weekend wakacji oficjalnie. Z kim jesteście, co robicie, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać, grabie SMS-em na 3001, można także na Messengerze, na Fejsie. No to teraz dla tych, którzy może grillują też, zazdro, pozdro, chaosowa nowość w RMF Max. Sony Fodera wraca w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Czy to będzie największy hit tego lata na liście Hot Bands? Sprawdzimy to na pewno. Kolejne notowanie dzisiaj o 20. Fire, Shimza, Jarko. Na pewno te wakacje to czas Afro House'ów. Teraz czas waszych pozdrowień piątkowo-weekendowo. Pozdrawiam dziewczynę Maję, z którą właśnie jedziemy na spontaniczny weekend nad jezioro. Maja, obiecuje, tym razem naprawdę rozbije namiot bez instrukcji. Kuba pozdrawia. Pięknie, trzymam za was kciuki. To nie jest łatwe taki namiot sobie rozstawić. Trzeba się naprawdę nastresować, ale warto, w szczególności jak można podziwiać Drogę Mleczną gdzieś poza miastem. Trzymam za was kciuki i czekam na więcej waszych jeszcze wakacyjnych, piątkowych pozdrowień. Dajcie znać SMS-owo na 3001 albo na Messengerze RMF Max, a za kilka minut u mnie klubowa mega petarda tego weekendu, czyli świeży bit od ekipy Swedish House Mafia.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: Podlasie 97.5 FM.
4: Oddychamy już weekendem, tylko pytanie, co on nam przyniesie, jeśli chodzi o pogodę. No będzie nieźle, to trzeba przyznać. Podlasie akurat leży w tej szczęśliwej części Polski. Dzisiejszej nocy temperatura spadnie do maksymalnie 14 stopni. Takie notowania zobaczymy właściwie to już nad ranem, około 5, 6. A potem słupki rtęci w porywach będą pokazywały około 22 stopni. Sobotni poranek może nie będzie należeć do bardzo pogodnych, ale im dalej w popołudnie, tym więcej słońca.

Pamiętacie jeszcze Tymka? No na pewno pamiętacie, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze nie rzucił mikrofonem. Tutaj Tymek i jego anioły i demony. Dzięki za wasze wakacyjne, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Są wielkie pozdro z trasy dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj akurat z wakacji. Przed nami jeszcze 400 km, więc Max zostaje do samego domu. Super, Ania i Michał, szerokości. Jak będziecie wracać, jak się zrobi ciemno, to podziwiajcie także dzisiaj piękny księżyc, bo dzisiaj ostatnia taka piękna pełnia, oczywiście jak nie będzie akurat chmur. Wczoraj była taka prawie pełnia, ja widziałem, ale był piękny księżyc, naprawdę, też to widzieliście. Trzeba to będzie oglądać, może ktoś zrobi jakieś piękne zdjęcie, wyślę grabie, to ja sobie wydrukuję, jak będzie takie naprawdę bardzo dobre, tylko proszę tam nie podkręcać mi tutaj inteligencją. Dla wszystkich na trasie też obiecany mega banger od ekipy Swedish House Mafia. Ja po prostu jestem zakochany w tej produkcji, a jeszcze Lykke Li, Happiness is so sad na starcie weekendu u nas.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
10: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4.

0: sztuki, maksymalnie dwie gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: I po reklamie.

0: promocje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
4: Czy to niebo będzie nam płakać na koniec wakacji? No troszeczkę na Podlasiu owszem, ale jeszcze nie dzisiejszej nocy, tylko jutrzejszego popołudnia. Dokładnie od godziny 12 jest szansa na przelotne, delikatne bardzo opady deszczu. Właściwie to tylko po prostu pokropi. A w związku z tym pojawi się troszeczkę więcej chmur na niebie. Noc dość pogodna nam się szykuje. Jutro maksymalnie 22 stopnie w porywach na Podlasiu, a niedziela wygląda na to, że będzie o wiele bardziej słoneczna z temperaturą nawet do 25 stopni.
5: Ten ostatni piąteczek, ale wciąż wakacyjny. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo, weekendowo w RMF Max. Od 20 listach Hot Bands, a teraz numer, który rządził w trakcie tego lata w zestawieniu, nawet na miejscu pierwszym. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nawet Sokół wpadł do nas ostatnio z projektu Enklawa. Tutaj też Enklawa puka jeliwka, chce więcej. Co powiedział Sokół? Sprawdzicie na Instagramie, a ja sprawdzam wasze jeszcze wakacyjne, weekendowe, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001. Pozdrawiam wszystkich, którzy urlop mają dopiero we wrześniu. Kiedy inni wracają do pracy, to my dopiero pakujemy walizki. To jest piękne, napisał Paweł z Gdańska. Dokładnie, Paweł, to jest przepiękne. No niekoniecznie pogodowo musi się udać, ale finansowo na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Są też pozdrowienia przez Messengera RMF Max dla całej ekipy, która właśnie zaczyna ostatni wakacyjny weekend w domku na Mazurach. Cudownie. Nie pytajcie, o której idziemy spać, bo sami jeszcze nie wiemy. Karolina, Mati, Vera i Krystian. No ja wiem, no na pewno nie teraz, no nie o 19:09. No co wy?

0: Tame Impala szykuje się na kolejne sukcesy także u nas na liście Hot Bands, bo po tym, po Draculi jest już jego nowy numer, który sprawdzicie w poczekalni rmfmax.pl. Będziemy odliczać piątkowo od 20. A dzieje się dzisiaj także na festiwalu RMF Max. Zapraszam was na najciekawsze wydarzenia. No i dzisiaj Stadion Śląski w Chorzowie Fire Festival 2026. Dzisiaj w line-upie BDOS, Kukę, Louis Villan, Miu, Problem, Zalia, a w sobotę Alan Walker. W niedzielę na przykład DJ Snake i Kungs. I nasza ekipa już tam jest. Dziękuję. Widzę wszystkie zdjęcia fanów, które wrzucacie w naszej maksymalnej strefie. Jesteście wszyscy przepiękni, uśmiechnięci, tylko czy pogoda dopisuje? Połączymy się z naszą ekipą RMF Max na Fire Festiwalu dosłownie za kilka minut. Będziecie mogli usłyszeć, jaki klimat tam panuje o tej porze na starcie tego weekendu, ale czuję, że będzie ogień.
1: Max. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.

0: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: startują z nami ostatni weekend wakacji i wkręcamy te żaróweczki. Świętowanie także dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no bo wystartował Fire Festival. Mieliśmy dla was bilety, pozdro dla wszystkich, którzy wygrali, uśmiechnięci. Ale posłuchajmy, wiem, że nie wszyscy mogą tam być. Posłuchajmy, bo na miejscu jest ekipa RMF Max, jest Greg Barney. Tak więc, halo ekipa, jaki klimat? Jak pogoda? Siema, siema!
1: Siema, graba!
2: Siemano, siemano, meldujemy się, jesteśmy na Fire Festiwalu w Chorzowie. Pogoda cudowna.
1: Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetni artyści, no po prostu jest cudownie.
2: A Ola, na kogo najbardziej czekasz dzisiaj?
1: No ja od zawsze i na zawsze fanka Problemu, a ty?
2: Ja dzisiaj czekam na BDS-a 2115, ale też chętnie zobaczę Kukę 2115 na scenie.
1: A, czyli rodzina 2115 dzisiaj w akcji.
2: Dokładnie tak. Wpadajcie, szukajcie nas, bo jesteśmy, jest tutaj nasza strefa, uśmiechajcie się do aparatu.
1: Mamy gadżety dla was, także szukajcie.
2: I szukajcie się na naszych socialach.

0: Ciekawe, który tata to usłyszy w roku szkolnym. Sorry, papi, to piki beki. Czyli czy tatuś w końcu usłyszał, rozumie? Sorry, papi. Dzięki za wasze wszystkie wiadomości. Messenger RMF Wax albo SMS 3001. Gdzie jesteście? Z kim żegnacie wakacje oficjalnie? Numer SMS 3001. Są wakacyjne pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Dzięki za najlepszy wyjazd tego lata, Zuza. Za 1000 zdjęć i historie, których lepiej nie opowiadać rodzicom, napisała Marta. Dokładnie. Nie wszystko musi być wiadome, niech pozostanie lekką tajemnicą. A co tam w pogodzie w ten ostatni weekend wakacji? Sprawdzimy to dosłownie za chwilę. Hity na maksa.
1: Max. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Radzie 97,5 FM.
1: Czy to niebo będzie nam płakać na koniec wakacji? No troszeczkę na Podlasiu owszem, ale jeszcze nie dzisiejszej nocy, tylko jutrzejszego popołudnia. Dokładnie od godziny 12 jest szansa na przelotne, delikatne bardzo opady deszczu. Właściwie to tylko po prostu pokropi. A w związku z tym pojawi się troszeczkę więcej chmur na niebie. Noc dość pogodna nam się szykuje. Jutro maksymalnie 22 stopnie w porywach na Podlasiu, a niedziela wygląda na to, że będzie o wiele bardziej słoneczna z temperaturą nawet do 25 stopni.

0: Radiofonii Cymsa, gdzie jesteście? Oskar czeka na wasze głosy na liście Hot Bands bez końca. No to może być pasmo sukcesów bez końca dla niego, także jesienią. A kto rządzi jeszcze? Jeszcze w trakcie lata, jeszcze wakacyjnie na piątkowej liście Hot Bands. Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Nowa dziesiątka, dużo nowości, a od 21 impreza. Zapraszam wszystkich na Max Party.
1: Dokąd wyskakujemy dzisiaj na Podlasiu? No, jest kilka dobrych propozycji na otwarcie tego finałowego wakacyjnego weekendu. Na początek Bielsk Podlaski, Studzi Wody, i to tutaj odbywa się już dziś Barnfield Festival. Dwudniowa tak naprawdę impreza. Dzisiaj zagrają tam Basz, Jan, Sfada czy Nichos, a na koniec jeszcze Pilson DJ Set. Jutrzejszy line-up tego festiwalu z kolei uzupełnią choćby Dominika Płonka czy Światła oraz DJ CBH. Od alternatywnego popu przez elektronikę aż po sam hip-hop, naprawdę będziecie tam bawić się absolutnie świetnie. Dzisiaj także startuje Regeneta Festival w Augustowie, więc na taki chillowy klimat regeska na pewno możecie właśnie tam wyskoczyć, ale warto pamiętać także, że w Białymstoku dzisiaj na rynku będzie także muzyczne zakończenie lata i to tutaj dzisiaj zagrają Małgorzata Ostrowska czy zespół Kołdra. W Bielsku Podlaskim natomiast wystartowała już potańcowa Ciao Lato i to tutaj Andrea Latari z Palermo oraz DJ Lucas pogrywają.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol!
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
8: Sanostol?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
11: na wielkie wejście,
12: na wieczorny chill,
10: na skórę, która ci podziękuje.
11: Na wszystko masz swoją Isanę.
10: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę wesoły, trochę smutny. Wesoły, bo piąteczek, bo weekend. Trochę smutny, bo ostatni wakacyjny. Ale przede wszystkim to jest wesoło. No jest bardzo przebojowo. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Jest piątek, no jest ekipa Dub Dogs. How does it feel? To dzisiaj dziesiątka.
0: Max 10. Numer 10.

Mamy weekend, może ostatni na wakacjach, ale wciąż weekend. No i mamy weekend, nowość od projektu Meduza, która czeka na wasze głosy. Więcej takiego bitu już dzisiaj o 21:00. Jeszcze nasze Max Party na wakacjach. rmfmax.pl, tam sprawdzacie hity, a piątkowo na 9:00 ląduje Robin Schulz, jego Better Times.

I tak fajnie, wprowadza nas w weekendowy czas Alex Warren i jego Passenger. Ta ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Piątek nowej muzyki w RMF Max. Kto się spodziewał takiej współpracy Francis i Sobel razem o jednym dniu w Polsce? One day in Poland. No to tak patriotycznie wskakujemy i oczywiście głosujemy.

0: headliner Fire Festivalu w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Alan Walker, Ava Max, Fate to siódemka, może po weekendzie akurat po występie wskoczy na miejsce pierwsze. Ekipa RMF Max jest tam dla was. Spodziewajcie się relacji także u nas na Instagramie. Trzeba śledzić RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje projekt Tempe City. W numerze Self Away będzie też David Guetta i Alok.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. Infarbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: piątkowo, weekendowo i tak wciąż plażowo. Takie nuty kochamy, house music all day long, z takim motto Jonas Blue w słonecznym Edge of Desire. No ja się spodziewam, że we wrześniu będziemy się do tego bujać. Chyba. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj David Guetta i Alok, Run Run River.
1: Max. Five. Numer 5.

0: Co się okazuje, że może Tame Impala przez lata był taki alternatywny, ale Polska jednak oszalała na jego punkcie. Po sukcesie Jenny jest nowość. Luzę to premiera tego tygodnia poczekalnia listy Hobbens. Może to dlatego, że Tame Impala będzie w Polsce. Potwierdzono, że będzie headlinerem. Jest tym pierwszym na openerze w przyszłym roku. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hobbens, a tutaj tak zacnie klubowo i trensowo. Mistrz trensów Armin Van Buuren śpiewa do niego Sasha Everlasting.
1: RMF Max. Numer 3.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście Hot Bands. I wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. PZ, dziękuję na pewno z całego serca. Ja również na miejscu trzecim piątkowo Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko i czas na naszą weekendową jedynkę. Ostatni weekend wakacji i powrót na sam szczyt. Hurzel Ultra na te rządzą w numerze Moving to the Sun. One.

0: Kurzel Ultra na TV wracają na miejsce pierwsze listy Hobbensa. My za chwilę wracamy na imprezę, świętujemy ten piąteczek. Za moment startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Podlasie sprawdzamy, dokąd można wybrać się na początek tego ostatniego weekendu wakacji. W Białymstoku dzisiaj w Show Clubie wydarzenie pod hasłem Loco Zone and Show Club. Zakończenie wakacji z Popkiem i to on pojawi się tutaj dzisiejszego wieczoru. Impreza oczywiście jest typowo klubowa, zatem na parkiecie usłyszycie mnóstwo doskonale znanych wam hitów. Będzie także coś z hip-hopu, trochę mainstreamu i niesamowita klubowa energia. Pamiętajcie także

0: napięcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 5.

0: koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Oczywiście, że nie musisz. Jest tutaj wasza ekipa, Przemek Grabowski i DJ Ratmix. To jest nasze piątkowe Max Party. Mamy tutaj dla was hiciory, mamy nowości, mamy klasyki. Znalazła się także ona, Madonna, chociaż tutaj dotarły do mnie takie informacje, że to się nie powinno mówić Madonna, tylko Madonna. No dobrze, niech będzie.

0: Bo wciąż wakacyjnie weekendowo, a Kungs w ten weekend na Fire Festiwalu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spodziewajcie się zdjęć i fajnych relacji także u nas na Instagramie w ten weekend. Warto śledzić RMF Max. A w kolejnym secie jeszcze wakacyjnie wieczorowo za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: w Slim Shady jest tylko jeden, wiadomo, to król Slim Shady, czyli Eminem. Rekord Guinnessa należy do niego, naprawdę trafił do księgi rekordów Guinnessa jako super szybki raper. Ciekawe, czy White pobiłby taki rekord, no przynajmniej w Polsce, przynajmniej taki rekordzik. White i imprezowa ekipa, to co się tak startuje. Nasz kolejny piątkowy set w Max Party, za chwilę Calvin Harris i Rihanna.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

No Repeat It, Ed Sheeran i Martin Garrix u nas wakacyjnie, piątkowo, weekendowo w Max Party. No i można powtórzyć piękny księżyc, słuchajcie, można będzie podziwiać, jeżeli nie będzie na waszym niebie dzisiaj wieczorem i w nocy chmur, no to przed nami pełnia księżyca. A to oznacza, że wiele osób będzie mieć problemy ze snem. To dobrze, bo my tutaj serwujemy dużo dobrego bitu i na pewno z nami nie zaśniecie. Dzisiaj Lady Gaga otwiera kolejny set w Max Party Just Dance. No to tańczymy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: na podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie do tych twoich.